Ate mase, metena se, gudiye mache, odomu tatashe, aho mache, nata wole bonase, ese wodo bra, wasi, nura mate, wunimuye, enkomo.

Ndivosa masko spasta wenzingo fana tu paweza ko utelindu kungamdlale ushayi skupu ngamdlale.